nie trawęcy, chociaż gdzieś za plotem. Ja swim do Gniecławęcy, ja swim do Gniecławęcy, ja swim do Gniecławęcy.